Kajeyo. Nego abana baseno. Abana baseno. Mbadenze njia kubabuza kubuza ntiabaye muli mutia. Wamba tuzengezako. Ochimani nange nonje ulira.

enyimba zino sunako nsu nekitegeza nonye enyimba zino nawo osobola okuzijjo zemalire yo ekyimba kino bakiyita stay kya Jeluwiro ne Cinderella kiri mu namba ya kubiri.